0: Visu sutenaidu protu radio. Party mix.
1: Moja małka tonika, tonika, w ustach mi harmonika, tonika. Na tym się świra, działa nosz, nosz, nosz.
2: Szczef karam działa, to si moszt.